0: secure your own bounty before helping others. As we complete our final safety check, let us know if you have any questions. We'll do everything we can to ensure you have a safe and relaxing flight today. Before we take off, please be sure that your seat backs are upright.
1: Dita, ni se nurbanch, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop, ni se stop